uzburkan komore. Tuż w pustych ulicach, świetilke već gore. Nek

0: patrzę na ciebie, to się kokocieroj ma podkosta, kosta, kosta. Zatem ty my tu weżdeka syty, ty sykaj tebe za szułak na cze. Potem będę każdy dwa, jedna ptica, która cię zapisła na cze. Znam kura. Rap. Zapisuję kako? Rap. A dobra, to nam czekaj, że ta ptica wrap.
1: Fade out. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu. A avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.